Miemu akwa, miemu anya. Miesu eyo adari, miavi ori. Ola miji ni miombe, mieri aimoduko. Miemu akwa, miemu akwa. Come home, come near. Find your truth, lose your fear. Roots are calling, hear their tone. Miamu akwa.